To so naše pokyvy do dženstnišeho štvortka. Wokličanska gmejnska rada so dženca skáčuje, a to večo sedmich gratulni vonjovie vobore v smičkecach. Z doby, jako so v nalječu leta 2000 prinja črjoda veľkou do Užice na uročí, je veľk v središču nekotrie školy debaty drožnosti. Marlies Hajo usledžuje k tomu svoje knize, kak vobliuja povietky starodona vieda a nuje dopoznača zromadne živenie veľka a človeka a přednošuje runie o tym dženca v muzeju západne v Užici v Kamencu. Sobotu prosza w Kamieńcu do ladarnie Sjatej Moniki. Tam zmieja dzień wotorenich duri. Wszyscy zajmcy są utrobnie przeproszeni sobie równość dniowskiego przebywania w obladacz, z personalem poryczeć, so poradziłać dać, a wieso też wszelką kofię wupić. Sobotu miasto podnia 10 a 12. Čvonojo domovinskie skupiny Pančice Kuku, ten ich nezabudu na svoj mały kolesovarski vuliet Juce Dovorklec. Kolesovarja zetkaja so Juce na po sedmich, podeče, popak, na po pečich, 16 hodin cice či potekim, při Kukovskim pomniku. Čice dalši nech přijedu potom pečich direktne Dovorklec k kapoce při rodže. Tam ich doktor Bena Wauda po kapoce povedže. Na uročuši so do Pančic zetkaja so skupinario k zromadnemu krylovaniu. Tak daleko k našim pokivam. Menšina do Cibilky na 6 je 5 hodin 4 až 40. Srbský rozvoz praje dobranie s Bettinu a Katku.

0: krótko podzibil, gdzie naszyscie dobranie praje serbski rozwoz tu live z Budyżina z prawym człowiekom z Bettinu a z Katku mienujcy. Ale što so stanje, gdyż też KI radio jest czelak nawiedłać? Tylko nimo zestajenia programa so też starać o fęki za huczbne licencje albo o profil z czelaka. Taki eksperyment bieży runie w USA. 4 KI-modele, modele kumštne inteligence potekim tam uspytaja. A zrešča. Za počatk je zveča dobre, ale 20 dolarov štartového kapitala je spešne fuk. Jenož jeničky ze 4 modelov kumštne inteligence môžeš sponzora zdobyč. A tiež to, što je nás čelak usvyšeč, je celé rozdielne. Jeden z čelak zubí samo na chvíľu jenželskú rieč a je jenož nekak zvôžky romáče stajal. Dalša KI chce samo vupovedžič, dokiaľ je za ňu nečoviesce so 24 hodinu v obdžin starač vo rádiu z čelak. Ale postkajče raz sami. Tule voriesk z vúsovania z čelaka, ktorýž je kumštna inteligenca, model GROK, zestajal. Wun wiele wospytuje, za to nie trebaš ani angelsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by pent up pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun wos je 3 jara pšijam, ne? Šo druhe tepek pravi zmysnia uda. Viace ke temie kumšta inteligenca navieduje radio z čelak namakače tiež na naši internetovej stronie a sovie tiež v naši app NDR Serbia. Tam môžeče tiež do KI z čelaku poskač.

0: a wuswyszane modlitwy. Nie jestem tu tun, wot Richard szwilowany świat wopuścił, ale jestem tu przeco przytomny. Dziarz w oczy wodnio wotyreny, hać tajki drodny pokład wotkryjesz. Buć sebi wiesty, ty mnie na tutym puczu przeco namakasz.
1: Nabożnictwo knijma dżęca na dołku a zamowitości kuluskie wosady Antonia Ryczcyna ze Sulszec. Być męczyno, do szestrzycie, serbski rozwoz praje do baranie ze skupinu Wind and Fire and Earth. Earth, Wind and Fire, tak wolę dalszy brożu.

0: Ljube dzieci, dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka kompiutera Konrad cuzeje tutem miestcze wotrost. A tyś zwierjens, kupansku halu a rot tam maja. Prawie, Dundak je so do miesta Wojerycy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wóżiskim centru nadejšo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zoniče sobotu rano na podživečich.
1: Dundak!

0: Von, von Dozerode a Sanchez, Gurki, Papriko, Akko. Lodowe Muge, se zimni so fiu, desa nachjobne wärts namrucic nebudu. Tisch Tomate, so wobluboane Pfode, gotrusch svoja wusravene napomasku apojako salati. Diana Frutschitz Grimichoa, jesi wulkuwubie Rostlinku, w kotschinje wobladawa.
1: Senior Chefa Petra Čurlicha zetkam ve foliowych stanach zarodnistwa. Runje poradzuje żonu z niemskim jazykom, kiż je si wosom tomatowych rostlinów upytała, a k tomu jeszcze przydatne zela. Tyś ja poladam na rostliny, stoisz dobił womierje czynić, przetoż maja Čurlichecy jeden a ciceci wszelakich drużinu tomatowych rostlinów.
2: Ten huber dobisz mecz, so da możesz dich sobą Konkurrenz czerzeć. Szelke zaotniki, te jenom szysz, abo wosn drużinu maja po nas, szinja, te ludzie, wot daloko, potrzebnach direktne, a wot uot czas, abo one te drużiny kupia.
1: Rostlinki, rykaja na przykład Piculino, Paul Robson, Funny Bees, abo Sweetless Red. A kuja tomata ma potom też swoju wosobitostku. Na przykład je czerwieno-bruna, zelena, pink, abo oranżowa, a po swodzie aromatiska, słodka, abo skierie miła. Przeryznie płaczy jedna rostlinka lieca w około 3 euro posta, plus minus najgrosz, praj Peter Čurlich. A to ludzieżno do muśniczki ladaja. Što się pak ważne si uwiedomić, Čurlich dale, zo je płaczy zna symieszku lito a stupała.
2: Započne od 4 a 20 centów, a te srejżne płaczy zna su w około 5 a 30, hać to 4-6 centów. To ja wylę, ale te drużyny, te zachodniki, kotoś to choroczanu, no te trzeba ja leta do. Predachać to tak daleko, jedno, noa drużyna chodzi czany.
1: A gdyż ryczy o jednotliwych centowych płaciznach, je to na jedne same sumieszko w obliczeniu. Tam doby so potom jeszcze milina, woda perszcz a dziwo w obliczyć, predachać je rostlina przedawania hodna. Wierzch płaci z nowej szpirale je Peter Čurlich dożywił, jako chcesz w zimie drużynu skazać, gdyż si kupcy jara kwala.
2: To jest ta drużyna Patia Rosé. Pan sam ja leca te symio dostaną, a ta płaci z nas za jedne zernatko. Ja 2 euro sztucy płaciło. Jene zernatko. Moje lice przedawamy za 6 euro. Te, kotoś to cieża mieć, te to też wądają.
1: Wona Patia Rosé ma na przykład w cywym wuzrawienym pwodzie jenoś miejscjomi do sydom zrawych symieszków. Po takim trebaż wiacere 100 tomatów, żeby na 500 albo 1000 symieszków przyszło. Nimo toho su cyłkonie płacizny stupali też za kurki na przykład, żeż możach se we zarodniskim katalogu z wulkim maj woczomaj naczytać. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čurlichom postanie, a wieselach mój so przez sylne a struwe rostliny z najwszelakoryszym liściom. A netko je na nami, hacz kupimy si szpatniszu kwalitu w dyskauntorach albo samo też we wukraju, albo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu, a podpiramy nasze zarodnictwa.
0: Diana Frutschitz Grimichowa, jesi wulku wubia rostlinu w Gotschinie wobladała.

A jeszcze raz mam za was nasze pokiły. A to podamy so najprzedy. Dworklec, tam mienicy zetka so dżęca gmieńska rada, a to wieczo sedmich w Gratoni Woniowie w obory w Smieczkecach. Stuż so za wukuwanie, kiba za studi pola policje zajmuje, to może so dżęca w runie tym informować. Przystajenski poradziwał zjazdkowie policje, tun w odmowie budoszynie na uszytkę praszenia w policajskiej służbie. Przedstawia się wszelakie połanskie perspektywy, wukupanskie w obsahy, wymienienia przystajenia, kajż też pożeranskie a wuzwolenskie procedury. Dżęca w odcioch w połanskim informacyjskim centrum je Agentury za dziewo budoszynie, co wam na uszytkę praszenia w odmowie. Na zarejestrowaniu możecie so online wobczylić, szajdne pak hać online, albo za osobinstwo nimo dziecze tam dziewoj agenturie. Przyzywić so do toho dobicze, a to pola budyskie agentury za dziewo. Wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo te przeprosuje serbskich modostnych na konferencję Augenblick do Lubia, a z tym też na przednosk znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zaredowanie te wotmie sotry hakle sobotu cicdje mie, przyzywienia przyjmuje pak dekanatne dusze pastorstwo jenosiszcze, hacz to jucisze opiatka.

0: Wir kamen zu, damit die Soborodua Stacia a Gynäkologiska Stacia Zauric, czas nie tam też tygodze, jenisch jeszcze 10 dni, a potem je jeszcze kun smeje, a ma tak daleko być. Tam pak przeco jeszcze wojuja, wy kamiencu, czeraz usi też nuinariu przeprosili, Bettina.
1: Hi, a fakt je,

Jano Sadžić, na wurjednym posiedzeniu chcedža wuskutki aktualnej reformy strohotnictwie diskutować, a so tiež tam wiezo dale za zdziaženie gynekologiskie a poroduje stacje zasadžovač. Kaj so runie ižo rekva čas uči, povednictwie kliniki ma so kunc mie tam zaurič.

0: Wer dro?
1: Częstnicze wulady, no haj, nas wotczakuje po promu. Pomierne przeczelny dżin, dyszien takce, swunczko, to jest najmniejsza niekotre razy, częstami z ustymi mroczelemi przedryje, nie tylko rano, je jeszcze huścisza wuladamy. Wybieją dnia wotczakuje nas też szwiele, żywiesli prostupa częsta na 20 czy do 22 stopniu. Jutro za to potem jeszcze raz czym przeczelniejsza, miks ze swunca a mroczelu ma potem sucha wostacz, a konstudzenia, to oczekuje nas prawie letnie wietro z skoro chodcymi, 23 stopniami.
0: Sieben Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Schönen guten Morgen. Nach dem Hauseinsturz in Görlitz haben Rettungskräfte ein Todesopfer in den Trümmern gefunden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um die Leiche einer 25-jährigen Rumänin. Über deren Auffinden und die weiteren Suchmaßnahmen

Und so die Namjensa Sasso, Jeseska Jawo, a die Schutschnien Namjensa Swunzo Dale Seska Ja. Mir ist drüben, du te mit Titulami. Nitko Anapschitz, Spiva Daniel Popela. Lecic, Smimajensa Ranos Reif vom Bumium Busium. A Svit Pone Praschenio. Tak zaczęła to Zuzana Klimschitz. Wszystkie tu te tytule słyszycie w naszym programie Hacz do was mich. Dajcie się lubić, posnie dajcie znamaj Bettina a Katka z tej dżęca za was do studiu. Jeli zamaczę za nas niekakie szkole informacje, bo wam jeszcze na utro by leży, zazwęczy nas. Budyszyn 17.40 staje nasze cisło.

0: Nitko mi, a przedewszem przy czopwych temperaturach, ludzio zasa grilluja. Praża se kobaski a steki, a to już to z nich też rybu, a miastem też zeleninu, twarożki a podobne. Ale kiedyśbu, bąste precz od niekakiego spiritusa, albo samo benzina a podobnego nic wierna bytina.
1: Hej, runy tak, przeciło tomu ryczy riziko, że cywa wiecmenujcy rozbuchnie, przeco zasopak si ludzio mezoczo spala albo samo wiec. Boże, nie su si szicu stracha wiedomi.
0: Z czym pak mojem tomu dopomacz, za so grillowe wula spieszniejsze przepali?
1: No hej, tu je dość alternatywu. Krute grillowenskie zapalaki albo drewiana woma. Tyż specjalne wystotne grillowe zapalaki je jedna możność. Tyż tutom pak nie miał so do wotorenego wojenia wulecz. A, cyle ważne, grill miał na krute a runy podwozy stać. Bliskości nie mieli żadne paliwe materiał je być, a dzieci nie mają przy grillu niczo pytać. W istotny odstok miał z najmniejsza 2 metry być.
0: A to nie tylko całyszczyk z hupek liczy, ale co tam już jem się grillowaniu zwoblekać?
1: Szocuch, grillowanskie rukajce, a dołhy grillowy grat szkitaja przed hocymi pryskocami tuka a szkrami. Szczuś nie ma takie niż to zajęć, co mamy ptaczka, do kiedyś przenałamy, no to niech się oblada fakty. Każde lito je, niedzie 4000 niezbożu przy grillowaniu. Niedzie 400 z ciężkimi spaliniami, pod którymi z szyjami potrzebni źle cywe swoje żywienie czerpia. A to jenoś dokąd sucu snano przy grillu dery upadać. Mimo to, wo wele wyższe a strusze su elektryskie nastroje.
0: Mias a kubaski desmienja na grill, gdyż je wulo przeżelene. Jeden jakiki trik so nieskom, gdyż potom tyś prawy wokomik?
1: No hej, prawa grilluanska temperatura je potom docpita, gdyż wutwori so na wulu biła woszta popiła. Stoisch może celo otwisne od grilla hać do niemale hodziny trać.
0: Tuż dajcie się na końcu prażenu kołbasku dere zaswodzić, aby na czysz macie hełak takle apetit.

0: Wot jutzischeho, wot mi je sopola lipska za so Sputnik Spring Break Festival, je to hučbny festival, no hej za młodych ludzi z pisanym miksom wszelakich hučbnych stilu. Szczelak MDR-a Sputnik, je to młodzinski szczelak, tutun festival prezentuje, a sztuś nie może konstudzenia podlapuć, ale to trochu wobszaruje, żaden problem MDR, tutun festival też live przeniesie, a to na kanalu MDR Sputnik, tam możecie secowy festival na program też naposkać, a tak? Tyś niekak sobą podlabyć. Zatkulario te rozprawia potom pundzelu zaso wo Sputnik Festiwalu Pola Lipska, przetoż su tyś zatkulario lieca zaso podla.
1: Calma is that girl, like...

0: California.
1: Krótko po bydl na dziewięćdziesiąt 8 godzin 16. W socjalnych sieciach je minionych tydzieniach dys a dys też pokazka na tun albo tam na prózdnienski poskitk za dzieci widzieć była. Wszako je jedno szyszcze, kiedyś po lubę dzieci 6 tydzieniu szula.
2: Czas nik tikota tu prózdnienski, a co mam rzec? Prózdnienskie poskitki z najmniejsza te serbskie ryczy są kitro żadne. A prieczka jest czopwe całty. Z poczat tydzienia są prózdnienski kemp smerdzeczanski lipe online styli. Biu jenoś niekotry chodzi, no bie poskitk tam hiżo pony. To je woprodzie kajszna Hermanku. Tyś ryczny liewe esy szteve wodu Henrichecach a Harachowie z tej pony. Kako pada pola biskupstwa, radwoju na eksperiment kampusu a tež pola nimskorečnych poskytku za prózdninske zabiery a przebywania we wulkich prózdninach tu okuo Ruška, to je si dundak vobladał, a vam júce rano potom vopšeniša o tym rozprawia.
1: A nudom, lube dzieci, je zaso naš filomelos pola vas sobu kuchni a za blidom.

Šako bije džin čoko, a to zatkaše so vizu tiž serbska pčulnica. Ona šako je runje jubilejnem leče tovarstvo serbskih čovarjo, 120 let serbska pčulnica po takim. Tuž preprosuše tovarstvo tiž na neušedne zetkanje na džin čoko, a do domavého vekova. Niečo cicuči v osobu z toho tiež čuvario zromadži sa včera tam na Cinzendorfovom namieste pod projektom Serbského instituta Zorabistika Popuču Mienice sú si naposkali přednošk doktor Lubine Malinkuje. Ona vodžeše ich po malým veľkove a rozkvačeše v lohkým ozdobom tiež luštným vášňu, kaž čuvario písaja, vo nastaču a živiniu tamnišie ochranuské vosady. Małe łodzinie dokuła wokół cyrkwie, nam im wo osobitościach domu powiedasze, što już je był sledzeniu wszystko wuskledziła, a so wopczytała. Potem się zamknieszy so też biesada z przykuskom w towarstwu i równości 120 lat serbska pczulnica. Tutun dzień, albo tutun jubilej, wosłuchasze towarstwo po takim czera na dzień pczółku w małym wielkowie.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Hej, gut, okej. Tun witzikowe taksi, so mi pšetso išče jara lubi.
2: Kotre witzikowe taksi? Što te miniš?
1: No, so wot witzike culcu, wot jedno oblaka na druhý znošovač dač. Jakoby v taksi u sobu lečal.
2: A, trichy.
1: A runje wot tym přemysluju, što bych mou witzike sobu na puč dač.
2: No, znač nekajku poest, abo informaciju. Ludžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi lubi. Wodzczyk mi tola razem, prosiu tam let, tele wujke wopino.
2: Prosiu, Jara.
1: Dziakuju so. Tak,
2: A hižo započnie nasz Filomelos do wopina, cele wele mał dziaku dypacz. Je to wutrobička?
1: Mm-hmm.
2: A kulka lodu?
1: Cele prawie, lód! Burze je lečo, a z lečom zwiazam ja, a wszystkie dzieci. L, U, D. Lód!
2: A Filomelos dypa dale. Je to nekajki ptačk?
1: Nic nekajki. To sem ja, Filomelos.
2: Uhaj, do wulkeho wopina se zdypal wutrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mje ze mnu a lodom přinže nitko išče tousty plus.
2: Aha, Filomelos plus lod je wulka lubosć.
1: Bingo! A tute wopino nitko z witzike culcami do sveta z čelu, a dokeż kuźdy wie, dzie bydlu wiedzia tyś, dzie maja z lodom nimo przyjdź. He, he, na, he, he.
2: Haj, kajż skazanka za pieczene kałki, kiż wot samo do pyska przylecza?
1: Haj, haj. No ladaj, ladaj, tamle mój litak hižo leci.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšoho wopina wutrobičku, kulku lodu, ptačka a plus zadba.
1: No wiezo! Dvojna prostwa, lepše šanze. A znać potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, ty kvoščá huba.

Sibyl Gnadziewicz je a prietač potom za bydl hodziny naše wusowanie zakończymy. Mam jeszcze raz pokiwy za was. We Wortlicach skaczuje so dżęca gmińska rada, a to wieczo sedmich we Smieczkicach w Gratuni wonjowie wobory. Marlies Heyer, autorka, wusledżuje w swojej knize, jak wobliwuje powietki, starodawna wieda a nowe dopoznacza z romatnym żywieniem wielka a człowieka. A przednoszuje runie o tym dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Wokleczanskie dekanatne duszepastorstwo przeprosuje serbskich młodostnych se na konferencu Augenblick do Lubija dojeć, a tam se naposkać przednosz znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zarjadowanie te wotmie so drie hakle cicetyje mie, Przizywicz pak może czas od Janosi szczehać do jucyszeho. Sobotu proszę w Kamieńcu do ladania z jadiem Muniki, tam zmija dżin wotorenich duri, a to od do podnia czasaczych do przypodnia dwanaczych. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, ten ich nie zabudu na swój mały kolesowanski wuliet Jutze do Woklec. Kolesowarie zetkają so na wieczo pieczich przy kukuskim pomniku, a szice dalsi, ten ich przyjedu potom pieczich direktnie do Wokleckie Kapoce przy rodzie. Tam was doktor Bena Wauda po Kapoce pojedzie. Nauroczywszy so do Panczyc zetkają so skupinario ke zromadnemu grillowaniu.

0: Ważne słowo.
1: Maczynca Antonia Ryczcyna na doku a zamowitości Kuluskie Wosady.
2: Zara Jan pisa, że listy, kajś by było k tebi ryczał. Započinaj kuzie dzień ze sprzeczom, mnie namakać. Predahać rano staniesz, sem tebi hiżo puć przygotował, kotryż tebie przez dzień wiedzie. Na tutym puću sem pokłady skuwał. Niektóre pokłady są odprywania, kotryż są k tomu postajene, czy od wieców wyswobodzić, na kotryż są wiązane. Druhe pokłady są dary żonowania, kiś moju przytomność zjewia. Słońce, kwitki, ptaczki, przeczectwa, a wyswyszane modlitwy. Nie jestem tu tun od rycha czwilowany świat opuścił, ale jestem tu przeco przytomny. Dziarz w oczy wodnio w otyreni, hać tajki drodny pokład odkryjesz. Buď sebi wiesty, ty mnie na tutym puću przeco namakasz.
1: Nábožné slovo k dni mieše za nás dženca Antonia Ryczcyna z Sulšec na doku a zamovitosti Kuluskie Wosady.

0: zapust kokot. Błoszenskie cunowanie metrosiść wużyca jo jużo połna imeterialnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciju, ako przypeznajo Nimska UNESCO komisja, ako kradu oprowania gödne. Znaśma dolna wużyca nento szansu na dalszny titel, żowo serskie drogostki mieniu. Konkretnie są mienione dwejarecne dwerowe a wejsne mienia ako wydeśnie albo strażowie, albo żywe pelinowe a wedowe mienia ako dajo ešti błotach. To je była tema cora przy przedsedarstwie domowinskiej župy Dolna Łużyca wydeśnie a se pracowaś z dolnosiarskimi mieniami vo dalszne UNESCO titel by se upłasiło to groni cwong župnego przedsedarstwa Karin Čokova.
1: Dokulaš ma to wieste vliu na dalšne ujše sarske rice a podpiru sarske rice.
0: Dalšne pšipeznaše přes UNESCO by pomagalo dolnosjabam pši vejovanju v penize a ve politiskem jadnanju, to je pečmanu cora župan Michael Abel. Karin Čukova je přinjasva ideju sobu ved zmakanja se sarskim institutom v Mircu.
1: A jadna traknini zajec od boka MVFK s podstupima jo sama podla bila, ta ženska jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo. A jo nam teke groniva, až to bužo se zaviše ražiš, dokoláž ona jo teke nalicova nam šake příkvade ze z Európskeje, žož jo to južo toštio rycu teke nalistčenje.
0: Dobre šance s takým, župa Dolna Łužyca dejava nento rozsužiš lic, co byš nosarka vedpovedne je pšospe vo UNESCO titel. Taka pšospa jo veliki nadok, za to by trebali profesionelnu pomoc a peneze, tak corešna diskusija.
1: Sarski institut božo to neprvi raz v župnem šedsedarstvje v gvonem predstajiš, a pen musime dali diskutirovaš, kak veli život jo, kto božo tam podpirovaš, a tak dali.
0: Šansa za dalšnju UNESCO titel obstoje za Dolnu Łužycu. Veci novostčo ved župe Dolna Łužyca svišišo 5 planas v sarskem programje.

Klassikalia ja, spiewał. Koła Łużyca bierze weda. Żynca Wetmiosa we Choszubuzu k Czechemu razoju już ten witański świeżyn chleb a sol wet zega Czech zachopiju, nenta już tam na twarje przed kmieszczenskiego halu to jawiszczo, a to stojnica. Chleb a sol de naparaż wetojone rum za smakania. Wetmyslenie tego projekta jo se przyjabrosić tym przysięgnionym obydlarkam a obydlariam a tym aksu se zasi rozszyli do regiona, ale rono tak szym, jak ja chcę być ich doma. My grajemy w naszej muzyce tydzienia, k tomu jadę spiju, wed ukraińskiej formacji Czerwone ta Czarne, a tam ma takie, jadę spiju ze titulom Chleb a sol, a ten tekst, czo tak, Chleb a sol, uszy wan rubisz, czo, Chleb a sol, wan dajome, Chleb a sol, pekwadnia.

0: Nasze bubaki przyjęto w tym studio metz muzyki fascynacja za francusko-polską chemikarką a co cynie popsiom miastem abiturienty z letniego lieta wiecie kutym temam nento wet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjomy netraz na żyncejszny program. Ako predny słyszymy Johanu Schernigojc. Wena jo se z fizikarku a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała, a za was zajmne fakty z jej żywienia zesperała. Co jo Marie Curie dojśpiła, a żo jo se rożonu pölku w swojom żywieniu szuzi zaniasło. K tomu pesdzie więcej wyt Johanna. Mimo tego, co mu uzgynisz, żo jo wasze żywienie was zaniasło. Pasujący ktoś tomu przeszaniu słyszymy Larysu Kabyszolc. Wena jo se pla swoich negaśnych sobouknikų DSG obszaszała, kak se jim w casu po abiturie żo, co su miastem szykno dożywili, a kak se szyknymi zmienami w żywieniu obchadaju. Na końcu słyszymy pytom Karolin Kühne. Wena jo se przeszanie zdajuła, kaki uznam muzika za ludzi ma. Aby wesepnie młodszu generacju pyt lupu zewa, jo se karo pla nekotarych swoich przyjaszelu a sobouknikų obszaszała, kotary uznam ma muzika w ich żywieniu. Usledki na przeszowania, a przede wszystkim co młodostne słyszy, dają na końcu uszczewania. Aby muzyku słuchali, pak nie trzebamy aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: My cestrze Plabubaka powiadamy w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli, jak namakajosz przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirujo tas całego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se rozsużył za nowe miestno abo powołańsku ubicze. Naopak. Larisa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwko tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniesz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z tym takie doma, familiu a przyjaciele. To jo, co se ciężko, ja z drugim za Eli Judisojc. Za dualne studium Fashion Management musi pochylach przez cewu nimsku sięgniesz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie filujo. Moja familia a moje przyjaciele. Są była w samskiej bable tak dwójkonięto, a smy dożyli tak wiele gromaże, jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakoc zu Jusy podobnie. Jej tak filujo.
3: Definitivne moje przyjaciele, katarzysz są kuszty żyn w szuli, a kuszty koniec tygodnia na patiach wizyła. A sobie bytlenie z moją mamą, tam jo był chodnik stawnie pełny.
1: Żywienie nie ma, żebyś jako w szulickim czasu, a wężko musisz ce przyjucyć na to. Nie ma, żeś narał nasz przyjaciele w domu nie. We to, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Takie gaż, to nie jo jadnoje. Ale na gluku Lin Kliszojc, kien szpudliwy mieście Gera, a Julian Schreiber, nieto w mieście Rostock, ma niekotary typy za tożtu sytuację.
4: Gaż by mergała drugim ludziom radodasz, by była aż w przece muzysza przanobysz. Ludzie w waszej fachowej kupce są takie rozłożyli za ten zmia. To ja wasza prytna zgromadność. Na kusztym parze możesz ludzie namakasz, z tymi możesz się zmiasz.
5: Na zachód pięknie ja było szeszko, nowe kontakty zawiesasz. Ale na glukus są mogą przede wszystkim przez ogled zaredowania a party swinka casa cytania namakasz cysk malcnie. Moja rada jo ersti woche sobu synisz, takoloż tam pösna joż jele luzi. Som teke namakał uske przyjaciele we faze klausuro, dokoloż smy uknili gromadzi.
1: Ersti woche a party su dobre możności nowe luzi zeznasz. Do gromadu jo ważne nic jano w zachadności żywy byś, ale sprzałny byś, a wenhysz. Emilia jo uknuła, jak rozczynie żywienie w drugim mieście jo. Weto westanio pozitivna.
3: Jo sobie nie zachopięke grozne w nowym mieście bydlisz, w którym nikogo nie znajesz. Rondo gasz w chrzybuzu na kuszte party przypadnie przyjaciele zmakajesz, dokolaż se skierje wszykne znaju. Ja pak rejna możność, nowy bok po siebie zesnasz, a zmakasz zajmnych ludzi, w których możesz wiele nawuknusz. Jo ważne wierzysz, aż su przy samym wszyknu luzi na zachód pięku studia nowowe mieście, aku sami teke nowo przyjaciele pytają.
1: A nic ja lepiej za smakanie nowych luzi, ako zajemne aktywności. Wesemnie lnięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskońcnie. Możesz o plejesz w jazorje, nowe kawejonie albo bary opytasz, kolasowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajszo na comsz maszo luszt. A teke gasz casy cwi blujoszo, nie zapniszo, przeszek nie jo jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mej przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto poznasz. Sie to obszimieją nowy obswiet, nowe socjalne kontakty, a szansu horyzont rozszerzyć.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to co myślisz, aż opytajesz.
4: Co spożywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nie ma tak malcnie.
0: Ja, to ja pszałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieni ukonić. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 lata w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zwynie, kiedyś mnie z czasem kiedyś gepesła. Petakiem pożywajsza czas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym fiegocą. Tu as overdrive.